0: Dobry wieczór. W poniedziałek 14 września 2026 roku. Imieniny Alberta i Szymona. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności czeskiego radia w Ostrawie. Rzemieślnicy kończą budowę kolumbarium na cmentarzu Stary Folwark w Trzyńcu. Budowa bloków przeznaczonych do złożenia kilkuset urn będzie kosztować około 11 milionów koron i ma zostać zakończona jeszcze tej jesieni. Jak opisuje rzecznik magistratu Stanisław Cieślar, teren będzie otoczony chodnikami oraz Aleją Wiśniową. Czeski Cieszyn przygotowuje przebudowę tzw. Złotego Trójkąta. Chodzi o betonowy brownfield w centrum miasta, gdzie w przeszłości znajdował się dworzec autobusowy. Obecnie regularnie odbywają się tam tradycyjne pchle targi. Zgodnie ze studium urbanistycznym w tym miejscu ma powstać nowy park. Dominantą terenu będzie nowy budynek, choć jego przyszłe przeznaczenie nie jest jeszcze znane. Obiekt ma mieć pochyły dach porośnięty zielenią, który będzie płynnie łączył się z parkiem. Miasto chce przebudować teren etapami. Tegoroczne zbiory jabłek i gruszek w Czechach będą jeszcze niższe niż wcześniej przewidywali sadownicy. Plony ucierpiały przede wszystkim z powodu wiosennych przymrozków i suszy. Poinformował o tym Centralny Instytut Kontroli i Badań Rolniczych. Zbiory jabłek mają wynieść około 49 tysięcy ton, czyli niemal o 60% mniej niż w ubiegłym roku. W przypadku gruszek plony będą mniej więcej o połowę niższe. Związek sadowników już wcześniej szacował, że z tego powodu producenci stracą na przychodach ponad miliard koron. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Premierą wesela Stanisława Wyspiańskiego uczcił w sobotę swoje 75. urodziny zespół sceny polskiej Teatru Cieszyńskiego. Spotkanie jubileuszowe, któremu towarzyszyła wystawa o historii zespołu, było też okazją do spotkania obecnych i byłych członków sceny. Do wspomnień zabrakło jednak tym razem już weteranów, którzy zagrali w pierwszym przed 75 laty przedstawieniu, mówi kierowniczka literacka Joanna Wania.
1: Jubileusze mają to do siebie, że są powtarzalne. Oczywiście nie ma tych gości, którzy byli jeszcze 5 lat temu z nami. Nie ma nikogo z, tak jak pan redaktor powiedział, nikogo z założycieli, z pierwszych członków zespołu artystycznego Sceny Polskiej. Natomiast zespół Sceny Polskiej poszerza się. Przychodzą młode aktorki, młodzi aktorzy, bardzo utalentowani, bardzo zdolni, którzy mają okazję zagrać w rolach wielkich i wspaniałych. I to nas też bardzo cieszy. Cieszyliśmy się również z tego faktu, że po czasach czy latach trudniejszych, jakim były okresy COVID, a potem rekonstrukcja Teatru Cieszyńskiego, kiedy nie mogliśmy grać u nas w siedzibie, a graliśmy dzięki gościnności w Teatrze Adama Mickiewicza w Polskim Cieszynie, to ci widzowie wrócili do nas i dalej zasiadają na widowni. To jest duża radość.
0: Na pierwszym po wakacyjnej przerwie spotkaniu zeszli się w czwartek w czesko-cieszyńskiej Dziupli sympatycy klubu propozycji imienia profesora Karola Polaka. Jego gościem była tym razem historyczka i prozaiczka Władysława Magiera, która tak powiedziała naszej redakcji.
2: I Zamilkły fortepiany jest czwartą powieścią. Potem ukazała się jeszcze piąta, Husarska obietnica, ale ona, aczkolwiek akcja dzieje się też na Śląsku Cieszyńskim i nawet bohaterowie pomieszkują we Frysztacie na zamku, to jednakowoż dotyczy dość odległego okresu historycznego, bo 1683, czyli wyprawy Sobieskiego na pomoc Wiedniowi przeciwko Turkom. 5 powieści, no a przedtem ukazało się 5 książek dotyczących krótkich biogramów popularno-naukowych prawie 100 kobiet na Śląsku Cieszyńskim, no i niewielka broszurka o inżynierze Józefie Kiedroniu i szereg artykułów w innych książkach.
0: Zakończyło się cielickie lato filmowe, które przez cały weekend przyciągało miłośników kina. Widzowie mieli okazję obejrzeć wybrane produkcje polskie, czeskie oraz słowackie. Impreza w swojej formule nawiązuje do festiwalu Kino na Granicy. O szczegółach opowie nam jedna z organizatorek festiwalu, Ela Sztierba-Molenda.
3: To są echa Kina na Granicy, bo jak teraz pisze się projekty, to impreza musi stale się rozwijać. A bardzo nam było wtedy też żal, że na Kinie na Granicy mamy bardzo dużo polskich filmów, do których wszystkich przygotowujemy napisy, a niestety pokaz jest na przykład tylko raz. Tak? Nie wszyscy zdążą w tym czasie, w tej majówce i stwierdziliśmy, że fajnie by było te filmy jeszcze gdzieś pokazać. Tak? I wydaje mi się, że właśnie to jakby spełnia tę regułę, że prawie 8 filmów to są wszystko filmy z Kina na Granicy, do których mamy napisy w języku czeskim i możemy jakby też to polskie kino pokazać, powiedzmy, nie zupełnie na granicy, bardziej w głąb w Republice Czeskiej. I wiem, że to styknęło, bo już mi ludzie po ubiegłym roku piszą, że fajnie, że polskie filmy nie mają za bardzo gdzie obejrzeć.
0: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dzisiejszą kartkę z kalendarza można niemal usłyszeć. Najpierw melodia hymnu. 212 lat temu widok amerykańskiej flagi nad Fortem McHenry zainspirował Francisa Scotta Keya do napisania słów późniejszego hymnu Stanów Zjednoczonych. Potem warkot wirnika. 87 lat temu Igor Sikorski po raz pierwszy poderwał swój eksperymentalny śmigłowiec VS-300. Maszyna pozostawała jeszcze na uwięzi, a za sterami siedział sam konstruktor. I wreszcie sygnał z kosmosu. 11 lat temu detektory LIGO po raz pierwszy bezpośrednio zarejestrowały fale grawitacyjne, pochodzące z połączenia dwóch czarnych dziur. Po przekształceniu tego zapisu w dźwięk można było usłyszeć krótkie ćwierknięcie. Od hymnu przez wirnik po kosmiczne ćwierknięcie. Tak rozpoczynamy wydarzenia. W części publicystycznej wpadniemy najpierw do Lesznej Dolnej. Z Tadeuszem Szkucikiem porozmawiamy o nowej publikacji Bo tu była Polska. Następnie Roman Baron przybliży nam temat jutrzejszego spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego. Najpierw piosenka.

0: ubiegłym tygodniu w domu PZKO w Lesznej Dolnej odbył się wieczór promocyjny najnowszej publikacji autorstwa kronikarza tamtejszego koła Tadeusza Szkucika pod nazwą Bo tu była Polska. Więcej o tej książeczce dowiemy się z materiału redaktora Jacka Sikory, który rozpoczynają słowa, jakimi autor publikacji witał licznych gości.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich i tych, którzy są w tej publikacji i ich krewnych. Witam też i wszystkich zainteresowanych, którzy przyszli, których interesują te rzeczy i zjadli się u nas na sali. Bardzo się cieszę, że z 17 osób, które są tutaj w tej publikacji, 4 osoby się nie zjawiły, czyli 13, co jest bardzo dużo. Z tego się bardzo, bardzo cieszę.
2: Pan Tadeusz Szkucik, autor książki Bo tu była Polska. Myśmy już właśnie rozmawiali na temat tej książki, mówiliśmy o tym, jak ona powstawała i trochę wspominaliśmy o tym, jak nad tymi ławkami szkolnymi, nad głowami uczniów przechodziła granica, jaki wpływ na życie tych dzieci miała historia. Dzisiaj zapytam może o to, trudno było zebrać tych respondentów, czy pomógł bardzo apel w mediach zaolziańskich?
1: To znaczy tak, ja bym może najpierw dwa zdania o genezie tego wszystkiego, bo cały pomysł zrobienia takiej publikacji powstał na przełomie 2016-2017 roku, kiedy w roku 2017 ukazała się moja książka na temat historia szkolnictwa polskiego w Lesznej Dolnej i Górnej. Wtedy zbierałem materiały i wtedy jeden mój znajomy mówi: słuchaj, ja mam coś do ciebie, ja ci dam. I dał mi wtedy świadectwo swoje z klasy pierwszej z roku 1938-39. Bardzo mnie to ucieszyło i ja jeszcze zdążyłem do tej książki tam dać kopię tego świadectwa i napisałem tam o tym, co było trzeba. No i zostało u mnie w domu i po tym robiłem jeszcze inne rzeczy i teraz na początku roku bieżącego taki pomysł mi wpadł do głowy, żeby zrobić taką publikację. Zwróciłem się do redaktora naczelnego Głosu z zapytaniem, czy by był ochotny po prostu zamieścić jakiś anons w Głosie, ewentualnie taką odezwę do naszych współobywateli. Fajnie, wszystko dobrze wyszło. W marcu bodajże pojawił się artykuł na ten temat z tym, że się zwracam do ludzi po prostu, jeśli mają takie rzeczy, o które mi chodzi, to bym bardzo prosił o kontakt. Ale muszę jeszcze powiedzieć, że ja pierwotny zamiar był taki, ja chciałem zrobić tylko pierwszoklasistów z tego okresu. Ale potem w zwrocie zamieszczono mój apel tak samo. No i zaczęły powolutku nadchodzić te wiadomości od potencjalnych, wtedy już bardzo zaawansowanym wieku ludzi. A muszę powiedzieć, że nawet niektórzy sobie niedobrze poczytali ten anons, czyli przesłali mi nawet świadectwa jeszcze z okresu Franciszka Józefa, co nie miało nic wspólnego z naszym tematem, ale ładnie musiałem podziękować. Zostawiłem sobie i każdemu dawałem do wiadomości, że może kiedyś jeszcze coś innego powstanie z takich właśnie rzeczy.
2: Ilu ludzi właśnie zareagowało?
1: Najpierw, jeśli chodzi o tych pierwszoklasistów, to maluteńko, bo to musiał być rok urodzenia 1932. Ja osobiście znałem niektórych ludzi, czyli nawet mogłem się sam zwrócić, ale później podałem jeszcze dalszy apel i poszerzyłem po prostu zakres. I wtedy ludzie dowiedzieli się, potencjalni czytelnicy Głosu i Zwrotu się dowiedzieli, że mi chodzi głównie o to świadectwo z tym orzełkiem, bo to było pierwszy raz i ostatni raz w dziejach Zaolzia, ale szkoła może być różna i mogą być różne klasy. Więc zeszło się mi tak z pierwszej klasy, co był początkowy zamiar. Potem zeszły się ze szkoły powszechnej, czyli ludowej z różnych klas. Przyszło świadectwo ze szkoły wydziałowej i nawet ze szkoły średniej. I nawet się ucieszyłem, ponieważ w tej publikacji teraz jest taki przekrój wszystkich właśnie tych naszych szkół. Końcowy wynik był taki, że 17 respondentów zaznaczyłem i o 17 ludziach, naszych współobywateli z tego okresu czasu, wtedy uczniów, dostało się do tej publikacji.
2: Ilu jest wprost 90-latków?
1: Jest ich 4. z tym, że to są ludzie, którzy żyją. Najstarszy będzie miał za miesiąc 97 lat. Zgłosili się na dzisiejsze spotkanie dwaj z nich. Ta dalsza dwójka są obożnie chorzy, ci ludzie, czyli nie mogą z powodów zdrowotnych przyjść, ale jeżeli by się ta dwójka zjawiła, to są panowie obydwaj, to bym się strasznie ucieszył, bo to po prostu jest taki ewenement. To są ludzie ponad 90 lat. A inaczej po prostu ta średnia tam jest 80+.
2: No i oczywiście rodziny chyba też znalazły w rodzinnych dokumentach chyba te świadectwa.
1: No oczywiście, gro tego wszystkiego to są świadectwa potomków właśnie tych uczniów, o których chodzi, o te nazwiska. Zwracałem się po prostu z tym apelem tak, żeby poszukali w swoich rodzinnych archiwach, no i odezwali się synowie, córki, wnukowie, wnuczęta. Po prostu szeroki przekrój ludzi w różnym wieku, którzy zareagowali. Ja muszę jeszcze powiedzieć na koniec, że jestem jeszcze święcie przekonany, że na Zaolziu jest tych świadectw jeszcze mnóstwo. Może nie doszło do wszystkich, nie doszła taka wiadomość, bo różnie to bywa. Nawet się zwracałem w apelu, że można do mnie pisać w języku czeskim na przykład, bo to są ludzie po 90, których to dotyczy, a ich krewni mogą być już drugojęzyczni, bym powiedział. Czyli mogli się też zgłosić, ale nie było takich wypadków.
2: Gdyby ktoś się jeszcze zgłosił, zareagował dodatkowo, czy będzie poszerzone drugie wydanie?
1: No zobaczymy, jaki będzie nakład, był 100 egzemplarzy. Jeśli będzie popyt na coś takiego, zwłaszcza u krewnych, potomków tych ludzi, a jeżeli by się jeszcze okazało, że jeszcze są jakieś, możemy pomyśleć.
2: Pan Władysław Niedoba, jeden z bohaterów tej książeczki, małej, ale bardzo ważnej dla Zaolzia. Jak to jest sięgnąć tak do tej historii, do tego skomplikowanego roku, kiedy historia przekraczała tutaj głowy dzieci, wówczas małych uczniów?
3: No to już takie może te wspomnienia już tak zanikają. Ja chodziłem do pierwszej klasy polskiej, to było jeszcze 37-38 i to było przy kościele tam. To było ciekawe, że tam uczyli nauczyciele po polsku, ale byli Niemcami.
2: Ślązakowcy wtedy.
3: Albo Ślązakowcy, tak. A po tym, jak Zaolzie zostało wrócone tak do Polski, no tak to uczęszczałem do drugiej klasy. Tam to prowadził, to znaczy kierownikiem był pan Paweł Lipka. Ostatnio na Święcie Goralskim tam był reklamowany. Ja mam na niego takie wspomnienia, że on mnie uczył gry na skrzypcach w czasie okupacji, a wiem, jak byłem chory, tak mnie nauczył wiersz Kochanowskiego, Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie. Tyle jako pamiętam z tych. No a potem pamiętam, jak ono to było dość skomplikowane. Jak Zaolzie zostało wyzwolone, tak tatuś ten, aby nie musiał walczyć przeciwko Polsce, tak uciekł z kilku kolegami, byli tam na stożku, a on wrócił trochę później, a z tych czasów Polski, tak to pamiętam, dwie rzeczy tak. Na rynku tam była, witała tych oficerów, albo może to był generał. Wiem, jeden z Brudku, tak jakby Bortonowski, albo coś tak, tak się jakoś nazywał. A drugi, wiem, ten był taki uśmiechnięty, taką twarz miał troszkę płaską jakby. No ale myślę, że jeden już potem zginął w Katyniu. Gdzieś już potem jak się czytał te publikacje. No i dlaczego o tym mówię? Witała go pani Hamrozi, która wdowa, miała 9 dzieci, ani jedno dziecko nie dała do czeskiej szkoły, to chyba zasłużona. No a potem drugie, jak była defilada na rynku, bo tatuś zafundował karabin, a myślę, że pan Lorenz leki karabin maszynowy, także pamiętam, jak była ta defilada tam. No tak tyle może z tych czasów, no potem już była okupacja.
2: Pan Ryszard Kozioł, najstarszy chyba tutaj uczestnik dzisiaj.
4: Prawdopodobnie, że 8.10.1929 urodzony, czyli w 10 miesiącu będę mieć 97 lat.
2: Jak to jest być bohaterem takiej małej, ale bardzo ważnej książeczki dla Zaolzia?
4: Ja myślę, że jest to dobrze, że to pan Kucik wymyślał coś takiego z tych świadectw. No a myślę, że ci, którzy to będą czytać, popatrzą, jak ci ludzie właśnie za młoda, jak byli we szkole, je tam i podobnie napisane jej życiorys i tak dalej. Dozwól się o tych ludziach, co trzeba. To ja jestem z Karwiny, chodziłem w Karwinie przede wszystkim do polskiego przedszkola w Nowym Jorku. Mam bardzo dobrze opracowane wszystkie zdjęcia, a potem chodziłem do szkoły, do Hesówki. Hesówka była szkoła, jak był hotel Unger, kino Orfeusz, tak wedle tego była polska szkoła Hesówka, temu mówili. I tam chodziłem. A potem jak przyszli Polacy, tak chodziłem zaś do szkoły w Nowym Jorku. Była czeska szkoła, ale tego było przemienione na polsku. I tam potem jak przyszli Niemcy, tak zaś w tej szkole tam zostałem. No i w roku 43 skończyłem szkołę.
0: Tyle na temat nowej książki Tadeusza Szkucika, bo tu była Polska. Już jutro w ramach Muru przebiegnie wykład Romana Barona z Czeskiej Akademii Nauk o stosunkach czesko-polskich po 1993 roku, a to w aspektach sąsiedztwa i strategicznego partnerstwa. Począty o godzinie 17 w sali na ulicy Bożka w czeskim Cieszynie. Rozmowa redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik z prelegentem.
5: Partnerstwo, sąsiedztwo, czy patrzymy na siebie tak sobie?
6: No jak wiadomo, jeżeli chcielibyśmy się doszukiwać prawdy jakiejś takiej pogłębionej, no to trzeba by było mówić o wszystkim i o przemianach i również o przyczynach tych przemian, powiedzmy w czasie i przestrzeni.
5: No i jakie były te przemiany?
6: No gdybyśmy na to popatrzyli z szerszej perspektywy, no to rzeczywiście tak jak jest to częściowo w tym tytule, to znaczy od sąsiedztwa, chociaż sąsiedztwo pozostaje cały czas, prawda, czyli tutaj nie ma generalnie zmiany. Natomiast o partnerstwie można mówić z jednej strony od samego początku, w związku z powstaniem Grupy Wyszehradzkiej, a z drugiej o pogłębionym partnerstwie, ponieważ później, jak wiadomo, doszło do wspólnego wejścia do Unii Europejskiej, wcześniej jeszcze do NATO, a po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej to rzeczywiście doszło do zacieśnienia tej współpracy polsko-czeskiej.
5: Tak, i również w momencie wejścia do Unii Europejskiej rozwinęły się wzajemne programy i wtedy często przychodziło nam do głowy, czy one by się rozwinęły, gdyby nie Unia.
6: Rzeczywiście, to nie ulega wątpliwości. O tym też chciałbym wspomnieć. Zobaczymy jeszcze, jak się to potoczy, ten wykład Muru. Natomiast na pewno to wspólne uczestnictwo w projekcie pod nazwą Unia Europejska miało znaczenie właśnie dla pogłębienia współpracy między obu krajami. Też chcę wspomnieć oczywiście o euroregionach, które powstały na obecnej granicy czesko-polskiej. No a przede wszystkim, o tym chciałem powiedzieć na samym początku, nie zamierzam mówić o stosunkach czesko-polskich współczesnych jako takich, ale zamierzam właśnie z Zaolziem w tle. To znaczy nawet jeżeli Zaolzie nie będzie wymieniane może bezpośrednio i tak dalej, to jednak będę się zastanawiał nad tymi stosunkami właśnie w odniesieniu do właśnie polskiej mniejszości w Republice Czeskiej.
5: No właśnie, nawiązując do czasów wejścia do Unii Europejskiej, przypominam sobie słynne zdanie wypowiadane przez prezesa PZKO Zygmunta Stopę, że my nie jesteśmy mostem, tylko jesteśmy pod mostem.
6: No to znaczy, nie wiem jak to dokładnie myślał, natomiast jeżeli to było jako ostrzeżenie, żeby tym nie być pominięty w tych stosunkach, no to jest to słuszne stwierdzenie, bo w tej sytuacji jaka jest, to oczywiście bycie mostem, możemy to nazwać pośrednikiem, prawda, bo to chodzi o symbol mostu, czyli kogoś, kto łączy dwie strony, to zawsze jest lepiej właśnie być tym pośrednikiem, ponieważ można wpływać na obie strony i w taki czy inny sposób, prawda, i w takim czy innym zakresie i uczestniczyć w tym, co się dzieje, a nie być tylko, tak można powiedzieć, lalką w rękach tych silnych, mocnych, tych, którzy decydują.
5: A w tej chwili relacje między Czechami i Polską odgrywają się tylko na płaszczyźnie tych dwóch krajów? Czy sądzi pan, że mniejszość polska jest uwzględniana?
6: No na pewno jest uwzględniana. O tym można by przytoczyć wiele argumentów, wiele powodów tego dotyczących. Także jest to skomplikowana, no ktoś by powiedział na przykład gra właśnie i dyplomatyczna i tak dalej. Zależy jak to ujmiemy. Natomiast odbywa się to i w takim tym trójkącie, prawda? Polsko-czesko-regionalnym, zaolziańskim powiedzmy, ale też także szerzej właśnie w ramach Unii Europejskiej, w ramach Wyszehradu, w ramach Europy Środkowej, różnych po prostu projektów. No i warto przynajmniej to śledzić, a najlepiej jeszcze w tym uczestniczyć.
0: Rozmowę przygotowała redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. A już jutro redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik zabierze nas na dożynki czterech etnik, które miejsce miały w Ostrawie Kończycach Małych. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 14 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia!